0: Sassitim etavovo theo, akostomiento agio evangelio.
1: Tis maro, ten jetni apane vrana, shoy sentenigo, kiri afrugesonik tokata, yadnilagi evangelio.